taka lub się masz. I pochwą nijakies, psychres, prokadali psychres. I pulga wrazy z mysamas.